pɛmpɛn sɔmi ne wadu mu yi ahene mu hene na tena kwamwa mu nyame ne wo meyɛ no yɛ sɔwea yi a bɛbɛ wɔ sɔwea kyerɛ ne mɔ so wɔn a wɔne yɛn di asie no wɔbɛkyɛ ne ahwɛ wɔn na hwɛ sɛ neɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dine ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mebɔm ne ɛka sɛ